ale známo, hrajte proti, když už známo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, samo, sam